0: Hát kde trobuje jste jaskoty? A glune jste pušte slendarem, katari šej, vaď katari dad, vaď laki, katar, laki dej, vaď sila fuzetura, te trobuje, te žutis lavare, so antun či tu žutis, no? Tu či kina slaka je fuzeto, te kado se ogindo, vaď te najle, najlavare se sko fuzera leši, anda kodi žutisarasla, no?
1: Čačes, ješa pol buri buti, leginka maj kadi avlas, hote dikhav, hoj so naj, Eshavuren, Roman Eshavuren, Esonai, Davtuke Dumamuropral, Estupenda Mange, Silove, Silove, Andunkurmanzato, Eshaike Utis, Pekadala Dolgura.
0: A kade penoste hatjarene Rom, Tatkodosi Atunci, hoja meduži ne zutisarasle terne Roman Eshavuren, konande iskola piren, andi ipari iskola, varisoski sakma kamente sikjon, Atunci, ande kode zutisarasla, mistote pirella avri. Morbi saras, sakodjes le sikjarenca, vaj da glabiš tuki tiri buti kodisas, te vorbi sare sakodjes le tanaronca e sitjarenca, te vorbi sare sakodjes le romaneša venca, šejanca, konko te piren, te sakodjes avri te pires kaj kasavi, kaj romane dat hajdej.
1: Čačeš, kadi sas mori buti?
0: Kodi trobija ste penesatunče sos carči žela skadi buti, sos kakadajura peline anglatute so čimu klask te kereskadala buća so mependem.
1: Romale šavalo na šunke teka di vorbak alak so penap tu menge brigatar penap tu menge nalošatar. U me kodi di kav andu ungru u šaj penap andi luma na dosta hoje romane šavurenge kere o keripo sande čoripe bajarope kadala šavura. Andi čoripe najka kilove vaj najdad vaj najdej vaj pen iš kadala šavura kodi gindim pe si Zumavempe, tavel, andelen de varis o andi luma, žan andi iškola te sikion, šukar vorba si kadi, čakar andi iškola žan, sosa maladion, gaženca, kasave gaženca, kon sikjarenge penempe, iša pol kodoj, kodosi, čako sikjar, so kerel, so lem sama, kodi lem sama, šavale, kodi lem sama, ando ungro ajes, andi iškoli, Čika men e romen. Memure šuše kanenca šundem. Andi iroda, iš